chifuma wenje chiri musango hanzi pamukwiza pano toda dzinodhunza ai chichinonditira chakadofa teka asheri paita sheri mbawa aiwa asheri yakaofa tekwa because zveshuwa pamukwiza pano toda dzinodhunza kana usingadhonzi nezuro taiona tagufoku kupala wanhu ko hei paida dzinodhunza ende paidhonzewa so hapana iri kupisa hanzi chidhindo. Ngatitambe takakuteerera yaFM kusvika nenguva dza2 o'clock wamuina gogo biu.

0: Vanessa Tuve. Ah, ndiri kuona kuti aiwa, kwanzi ndiri kuitirwa zvakanaka, nechirongwa, ya Gospel Top 20 muchipiwa neni wenyu mada every Sunday, tichiita kuti tiropafadzwe, kuita kuti tiropafadzwe. Regai ndiende panamba 18 yamasarudza murimi mukati yakafanira kuenda panamba SG18. Pana niko, nhasi tinowana kupinzwa mumweya, tinowana kukomborerwa, tichiitirwa zvakanaka mufunge zvenyu. Anoti tatenda Timothy Kashiri achiti Mwari muri zuva redu.
1: Zuva rangu.
0: Andinotenda kuti vana Wisiri muri kuitirwa zvakanaka nekambo ikakaka.